0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: I u moje se galerije Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.